0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropulu, Ram Eva Jabropulu.
0: Mizara falina wanao.

ne fazambo misisika sanandraya nonariane na mafarota karnavelane ne fambola nas fujerino